0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to in cuisine.
2: O,
1: trzeba wydać ma szczypkę.
2: Cuisine.
3: Ore, edy jedy?
4: Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.